rozpoczniemy, nim dojdziemy, nim zajdziemy w siódmy las. Więc po drodze, więc po drodze zaśpiewajmy.